Kongole witwa Zulu wali yakwije abe ngo akabara mukije papa wiwe na mama wiwe biberinga higitega wakaba bifurije akaririmbo indimba y'urukundo ka Vishu ngo gace kabaryoha bona Zulu aho kwije abe cunda mukirizo witwa Jean Paul de na umubiyo mu isoko utumusubira imana mwiza.

Mutsimbega non ija weekend na vyari byifashe gute ija weekend samedi dimanche na byo kubereka ivyitwa kuko na yo kubereka ivyitwa kuko kugeza no munsi.